gratce zgarną trzeba zejdra. Komu jedno wsiekno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj!